0: Polish Radio External Service.
1: Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Sein Buch hat die Emotionen der deutschen Leser hochkochen lassen.